0: Z wypowiedzi samego też Donalda Trumpa w czasie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych, jakby widać było, że strona amerykańska, oprócz ewentualnej zapowiedzi nałożenia ceł na kraje importujące ropę rosyjską, nie ma żadnego pomysłu dodatkowego na to, żeby przymusić Rosję do rzeczywistych rozmów pokojowych.
1: Варто сказати, що важливо, що ця зустріч все ж таки відбулася. До речі, більше можна проаналізувати з висловлення Дональда Трампа про те, що він говорив, що вони будуть намагатися все ж таки організувати оці тристоронню зустріч вже в грудні. Звичайно, це може відбутися фактично в Майамі. Вони говорили теж про митні збори, які стосуються, власне, Росії. Варто теж наголосити про те, що більше фактично говорив все ж таки американський президент, ніж українська сторона.
2: Одне з ключових питань, яке вчора обговорювалося, це таке можливе перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. От на вашу думку, чи спрацює ця домовленість і чи може така домовленість стати першим реальним кроком до ширшого припинення вогню?
1: Jedną z kluczowych kwestii jest oczywiście zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Czy porozumienie, o którym już mówi się bardzo długo, może być takim pierwszym krokiem, który może stać się realny w przyszłości w kierunku szerszego zawieszenia broni?
0: I tutaj warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co mówi strona ukraińska, prawda, że ona gotowa jest przestać atakować instalacje naftowe czy rafinerie rosyjskie, warunkiem, że strona rosyjska przestanie atakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy, prawda? I to znowu jest ta sytuacja, o której myśmy też już rozmawiali nie jeden raz, gdzie są pewne bardzo konkretne propozycje, nie wiem, ograniczenia działań, zawieszenia działań i tak dalej, tylko strona rosyjska wszystkie te propozycje do tej pory lekceważyła i trudno się dziwić, że pomimo próśb Donalda Trumpa, strona ukraińska ciągle atakuje instalacje naftowe Rosji, bo to jest jedyny realny sposób wywierania nacisku na Federację Rosyjską i Putina.
1: Україна запевнила, що готова припинити атаки на нафтопереробні локалізації в Росії, але все ж таки Росія скільки разів відхилювала цю пропозицію, але, на щастя, українцям вдається робити дії, власне, атакувати оці інфраструктурні елементи, так.
2: Угу. Пане професоре, Дональд Трамп у своїй промові вчора дуже багато говорив про силу США. На вашу думку, чи отримала Польща вчора достатньо сигналів, що американська присутність в Центральній і Східній Європі буде залишатися сильною?
1: Американський президент Дональд Трамп już неоднократно мовив о силі Станів Зєднаджених, тим разом również в своїм виступленні зазначив і мовив о tej sile amerykańskiej. Czy Polska tym razem otrzymała dużo różnych sygnałów, przynajmniej wystarczająco dużo, że amerykańska obecność tu w Europie i w Europie Wschodniej, Środkowej pozostaje nadal silna?
0: Nie, to z wypowiedzi Donalda Trumpa wcale to nie wynikało. Jedno, co wynikało, to tak, Donald Trump się chwali i znowu, niezależnie od tego, jak wiemy, jaką styl wypowiadania się Donalda Trumpa, jest to autentyczny sukces jego administracji, że przymusił kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność, prawda, do poziomu, który był ustalany w traktacie oraz teraz do wymagań związanych z tym, co się dzieje za naszą polską, a ukraińską, za wschodnią granicą, że NATO planuje zwiększyć swoje budżety do poziomu 5%, prawda? I to jest jedyne, co tam padło. Z drugiej strony nie w samym wypowiedzi w ONZ-cie, wiadomo, że Stany Zjednoczone chcą zredukować obecność amerykańską w Europie o 15 tysięcy żołnierzy. I też o tym rozmawialiśmy. Trudno się dziwić, że bogata, całkiem spokojna, mająca dobre perspektywy rozwoju gospodarczego przez wiele lat Europa, że powinna w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.
1: Європа, як можна сказати, дуже багата територія, повинна взяти все ж таки на себе відповідальність про свою власну безпеку.

0: Nie było osobnego spotkania bilateralnego, ale dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki chce nazwać bazę wojskową imieniem Donalda Trumpa. To jak ważne są dzisiaj dla Polski są te osobiste relacje Karola Nawrockiego i też Donalda Trumpa? No bo widzimy, tak, osobnego spotkania dwustronnego jednak nie było, chociaż strona polska tak pokazuje wszelkie sygnały, że Polska jest bardzo otwarta, żeby współpracować z Ameryką i nawet nazywać na cześć amerykańskiego przywódcy. Czy może się spotkają i co oznacza taka relacja?
1: A czy spotkają się to, znaczy mogą się spotkać, powiedzieć sobie tam, czy hello, hello, prawda, i tam 30 sekund gdzieś na korytarzu się miną. I co z perspektywy polskiej i tak jest dobrze, że coś takiego nastąpi. Natomiast jeżeli chodzi o tę kluczową sprawę nazywania bazy amerykańskiej Fort Trump, a tutaj znajdującej się w Polsce, trzeba powiedzieć, że wiadomo, Donald Trump jest łasy na komplementy, prawda? I to jest coś, co nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony Donald Trump jest bardzo nietrwały w swoich przyjaźniach i sympatiach osobistych. To, że kogoś lubi w danym momencie, nie znaczy, że za miesiąc mu się to nie odwiedzi z różnych powodów. Czasami kompletnie niezrozumiały. Ale kluczowa tu jest sprawa taka, że wszystkie sondaże wskazują, że w tym momencie w tych wyborach połówkowych Republikanie przegrają, na pewno przegrają w wybory do Izby Reprezentantów. Sondaże wskazują, że wielce jest prawdopodobne, że Republikanie przegrają wybory prezydenckie, o ile demokraci nie wystawią tak zwanego niewybieralnego kandydata. Prawda? I wtedy co? Będziemy za 2 lata zmieniać nazwę tego fortu na, nie wiem, na Fort Kamala, załóżmy? No to jest troszeczkę niepoważne myślenie kategoriami takiego pochlebstwa skierowanego nie w stronę kraju, tylko w stronę konkretnej osoby. Nie wiem, zdecydowanie lepiej byłoby, uważam, nazwać to Fort Kościuszko, bo jednak Kościuszko jest bohaterem także dla Stanów Zjednoczonych.
0: I przede wszystkim tak jest Polakiem i dla Polski jest symbolem takiego ogromnego bohaterstwa też. Warto wskazać od naszej historii, czy mówić o tym, że zwyczajno wono może zustrytyć, a skazać sobie hello, tak, privit, zustrytyć na 30 sekund. Dla Polski to będzie mati duże wielkie znaczenie, nawet jak się wony zrobili спільне фото. Але взагалі більш раціональним зі сторони Польщі було б назвати, власне, цей форт не іменем Трампа, а все ж таки Костюшко, тому що так, для незалежності Америки, для історії Польщі це дуже важливо. А що буде, коли, от, наприклад, в виборах переможе партія, яка є все ж таки опозиційною до Дональда Трампа? То тоді будемо перейменовувати. Ну, це не дуже раціонально, і Польща має подумати про те, що має зробити
2: пане
0: потім.
2: Надзвичайно вдячні вам за те, що ви під'єдналися, знайшли час до нашого ефіру. Сьогодні зранку ми обговорили перший день Генеральної асамблеї ООН. Вона ще триває, будемо слідкувати і робити подальші висновки.
0: Дуже дякуємо, будемо надто тримати шинки на пульсі, слідити, обсервувати. І пану дякуємо за те розмови і аналізи.
2: Так, нагадаємо.
1: Дякую за запрошення.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був Радослав Рибковський, польський політолог, директор Інституту американістики і досліджень польської діаспори Ягеллонського університету. Ну і від політики давай перейдемо до інших новин. Пропоную зупинитися, як завжди, наприкінці першої години на новинах спорту. Угу.

dla żołnierzy, którzy walczą. A artyści no, mają opinię po części uzasadnioną ludzi, którzy

0: moi przyjaciele, bo zacząłem od przyjaciół i znajomych, jak bardzo ochoczo i zdecydowanie przystali na tą propozycję, a to, że pomoc, wsparcie jest skierowane na front, było dodatkowym atutem.
1: Наш гість, пан Мачій, запропонував перш за все на початку своїм друзям допомогти Україні. Потім це розширилося на більшу групу людей. Зазвичай можна подивитися на поставу таких от артистів чи творчих людей, що вони безпосередньо не хочуть підтримувати війну чи там от бойові дії, але от вони хочуть підтримувати людей. В цьому випадку, звичайно, було інакше. Вони всі одразу погодилися та підтримали організатора у цій ідеї.
2: Розкажіть, будь ласка, про лоти, які пропонують відомі польські люди, так, відомі зірки для цього аукціону. От що вас найбільше вразило через серед речей, які вони вам надали?
1: Якбыśmy mogli porozmawiać o tych lotach, które są przedstawiane właśnie podczas tej aukcji, jakie przedmioty będą licytowane, generalnie jak całe to wydarzenie będzie wyglądało?
0: Ja tak sobie wyobrażałem, że to będą te rzeczy, którym artystom udało się zrobić po 2002 roku. Ja miałem taką sytuację, że jakiś czas temu odbierając jakąś nagrodę, mogłem podziękować. Taki rytuał zwykły, że się dziękuję. I sobie uświadomiłem, że właściwie książkę, za którą byłem nominowany, zacząłem pisać w 2002 roku. Jeśli miałbym komuś podziękować za ten spokój, że mi nic nie leciało na głowę i mogłem to pisać w komforcie, to właśnie ukraińskim brygadom, które stoją w polu cały czas i walczą. I taki był zamysł, żeby ludzie dawali to, co ostatnio zrobili. Okazało się, że bardzo wiele osób, na przykład pisarze, oprócz tego, że dawali książki, które napisali w ciągu ostatnich lat, to uznawali, że to jest za mało i dawali na przykład dzieła sztuki ze swoich prywatnych kolekcji. I mamy jak bardzo dziwne rzeczy, ale wspaniałe, bo na przykład mamy oryginalne fotografie jednego z premierów rządu londyńskiego, Stanisława Cata-Mackiewicza, który przekazał jego syn Piotr Niemczyk. Mamy, nie syn, przepraszam, wnuk. Wnuk. Mamy od pani Natalii Woroszylskiej, wdowy po bardzo znanym, wybitnym pisarzu polskim Wiktorze. Dostaliśmy na przykład rysunek Makowskiego i nie pamiętam, przyznam się szczerze, już mi się mylą rzeczy, kto od, co od kogo, ale z jego kolekcji, z prac, które wisiały po prostu na ścianie, ona wybrała kilka najcenniejszych rzeczy i przekazała. No, podobny był przypadek Janny Szczęsnej, która jest pisarką, która oprócz swoich książek dała takie kolaże, które robiła jej przyjaciółka, nieżyjąca już polska noblistka Wisława Szymborska. Czyli jest to pamiątka bardzo osobista, tak. Ale Joasia powiedziała, że jeśli dawać, to co się ma najlepszego na taką okoliczność. Więc to było bardzo wzruszające i wydaje mi się, że to znajdzie swoich amatorów i będzie miało przełożenie na jakiś konkret, który będzie miał tam dla tych żołnierzy znaczenie.
1: Warto сказати, що різноманітні речі можна побачити під час цього акціону, під час цієї виставки. Записки, от, наприклад, польської ноблістки Віслави Шимборської, різні фотографії, які є історичною пам'яткою не тільки для родини, але й взагалі для історії польської культури. І, до речі, от організатор пан Май

0: чи запропонував митцям польським дати якісь речі, які вони створили після 22-го року. Тобто це, по-перше, символічно теж для цього, власне, аукціону. Це теж дає змогу подивитися, що люди от на проміжку цього часу створили. І теж наш гість подякував за те, що, власне, після 22-го року він спокійно тут, в Польщі, не під бомбами міг створювати і працювати. І деякі митці, думаючи, що щось замало, вони дали, наприклад, письменники свої книжки, вони давали теж частину своєї домашньої колекції, тобто віддаючи теж частину свого дому.
1: Найдорожче іноді.
0: Так.
1: У мене таке практичне питання. Кошти, які ви зберете з цього аукціону, ці кошти отримують три фонди, які, за вашими словами, будуть купувати необхідне відповідно до запитів конкретних українських військових підрозділів. А як ви будете контролювати, куди зрештою підуть ці гроші?
0: Środki, które zbierzecie podczas aukcji, otrzymają trzy fundacje, które, jak mówił już pan niejednokrotnie, zakupią niezbędne wyposażenie dla zgłaszane przez pewne odpowiednie jednostki ukraińskie. A w jaki sposób w przyszłości będziecie monitorować, do kogo te środki trafią w przyszłości? Czy jest jakaś zrzutka, czy konto, na które właśnie trafi i później będzie to wszystko monitorowane? No bo jednak trzeba później pewnie będzie jakoś się tłumaczyć przed tymi twórcami i ludźmi, którzy przyjdą.
2: Tak, no to wydaje mi się, że wymyśliliśmy to dosyć precyzyjnie. Bardzo nam zależy, żeby to było absolutnie przejrzyste. Dlatego aukcje będą się odbywać przez portal aukcyjny Allegro. Będzie wiadomo, za ile kupił. Te pieniądze będą płynęły na konto fundacji i każda fundacja ma obowiązek przedłożyć raport. Dlatego też mamy trzy fundacje, bo każda się jakby troszeczkę w czymś innym specjalizuje. I to, że one będą współpracować i że się tak nieładnie wyrażę, kontrolować trochę się nawzajem, to ma duże znaczenie. Ja chcę jeszcze podkreślić, że tutaj kluczowa jest dla nas współpraca z Fundacją Sikorki na Ukrainie. Sikorki wożą pomoc dla wojska bezpośrednio na front od 2002 roku. To są ludzie, których znam też z działalności społecznej, do których mam zaufanie. Wiem, że oni składają raporty, wiem, że kupują. To też miało bardzo duże znaczenie, bo ja widzę, że często pomoc idzie, ale ta pomoc jest jakby taka, kupimy to, co nam się wydaje, że będzie potrzebne. A tu jest bardzo ważne, żeby kupować to, na co żołnierze zgłoszą zapotrzebowanie. Tomek Sikora, który jest tutaj główną osobą w tej fundacji, on ma kontakty blisko frontu. On dostaje informacje, teraz nam potrzebne są, nie wiem, takie drony konkretnie. Teraz nam potrzebne są takie środki łączności. I on kupuje to w Ukrainie też w miejscach sprawdzonych, do których ma zaufanie, które są jakby zweryfikowane od lat. Także myślę, że tutaj wszystko będzie czysto, przejrzyście i te raporty, każda z organizacji ma obowiązek taki raport przedstawić, zostaną upublicznione, będzie wiadomo, jaka jednostka, co dostała, za jakie pieniądze. Wszystko będzie publicznie dostępne.
0: Весь аукціон буде проходити через платформу Allegro, де буде видно, хто за скільки та що, можна сказати, не купив, так, а собі виборов у цій боротьбі за те, щоб мати змогу допомогти українській стороні. До речі, потім ці кошти будуть передані в три фонди, які будуть взаємно перевіряти. Вони теж представлять спеціальні рапорти, проєкти, які будуть публічні, в публічному доступі, можна теж перевірити, яка бригада отримала що. А я ще так повім, що Томаш Сакс-Чикора був у нас тут в студії, оповідав.

0: Це мост. В залежності від того, як został сконструований, можна ще ним порушати до якогось цілу. Або некоєчне, о тій будові мостів, о діалогу польсько-українським повім зараз кілька слов. А тим часом serdeczne gratulacje. Jesteśmy po lekturze tej książki Gry pamięcią o polityce historycznej Polsce, Ukrainie i Rosji. Grzegorz Motyka w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim. To jest taki wywiad rzeka, który ma jednak cechy uporządkowanej publikacji popularno-naukowej. Tutaj dowiadujemy się sporo nie tylko o problemach z pamięcią historyczną w tych wymienionych na okładce krajach, ale też sporo o panu, o pańskiej drodze naukowej, częściowo życiowej. Wiemy już między innymi, że Grzegorz Motyka ma prawo jazdy na traktor i kombajn. Wiemy sporo, a jednak jest coś, co frapuje. Panie profesorze, masowe zbrodnie, czystki etniczne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo. Jak to się stało, że właśnie tego rodzaju tematy stały się obszarem pana zainteresowań, pana badań? Czy to pan wybrał tę tematykę, czy ta tematyka w jakiś sposób wybrała pana?
1: Bardzo dziękuję za miłe słowa i za zaproszenie do programu. Ja wierzę w to, że każdy z nas tworzy swoją przyszłość i każdy z nas odpowiada za swoje wybory. W związku z tym to ja wybrałem z pewnością tą tematykę, natomiast to wynikało z iluś tam decyzji, które podejmowałem na swojej drodze. I na początku na pewno była fascynacja historią, fascynacja II wojną światową z jednej strony, z drugiej strony jakieś zainteresowania kwestiami etycznymi, kwestiami również, nie wiem, ja wspominam w tej książce chociażby etyki Alberta Schweitzera. I gdzieś w pewnym momencie się okazało, że w polu moich zainteresowań no, ważne dla mnie stają się masowe zbrodnie, nie tylko te popełnione w czasie II wojny światowej, ale i wcześniej, i później. I to stało się takim, nie twierdzę, że stałem się ich znawcą, ale rzeczywiście większość moich lektur, pól zainteresowania w tej chwili się ku tym problemom, tymi problemami się zajmuje po prostu, tak.
2: Grzegorz Motyka i Україна. Ви досліджуєте польсько-українську історію, польсько-українські відносини, зокрема, такі найскладніші сторінки цієї історії, які, спостерігаючи за дискусіями, не тільки вербальними, не зовсім відійшли до минулого. Вони не стали досі минулим і викликають дуже сильні емоції, іноді агресію. Звідки взялося зацікавлення саме українським сусідом Польщі? І друге запитання, чи можна професора Грзегорза Мотику назвати українофілем?
1: Na pierwsze pytanie to tak po prostu zainteresowałem się i to jeszcze w latach w dzieciństwie ciekawiła mnie II wojna światowa i działalność ukraińskiej powstańczej armii było częścią po prostu tej historii, która no, w sposób naturalny budziła moje zaciekawienie. Wybór nie do końca był mój w czasie studiów tej tematyki, bo to mój mistrz, profesor Tomasz Strzębosz z trzech tematów prac magisterskich wybrał akurat sprawy ukraińskie, uznając, że one będą najciekawsze, ale jednocześnie rzeczywiście było tak, że to było jedno z tych pól, które budziło moje zaciekawienie, także dlatego, że tam z jednej strony była taka dosyć duża literatura, która była jednocześnie w sposób oczywisty propagandowa i wiele faktów przedstawiała, nawet w tych propagandowych rzeczach, w pracach przedstawiała w różny sposób. To znaczy, nie wiem, dowódca jednej sotni w różnych książkach go ginął w różny sposób, w sposób naturalny stawało się stawiałem sobie pytanie, jak to w rzeczywistości było.
2: Jaka była prawda.
1: Tak, jaka była prawda właśnie. I no moja praca magisterska koncentrowała się wokół odpowiedzi na pytanie w gruncie rzeczy, jak było rzeczywiście w Bieszczadach w czasie II wojny światowej po niej, jak wyglądały relacje i walki polsko-ukraińskie. To potem zostało rozwinięte, rozszerzone.

0: W pracę doktorską właśnie wymieniał pan tytuł tej książki, tak było w Bieszczadach walki polsko-ukraińskie 43-48, gdzie to już były no, całe ziemie dzisiejszej Polski z takim tłem wołyńskim również objęte. A czy można mnie nazwać ukrainofilem? Jak ktoś tak uważa, to nie mam nic przeciwko temu. Wolę tego typu stwierdzenia od nazywania mnie ukrainofobem, chociaż pewnie i tego typu opinie by się pojawiały.
1: A jak wy sami sobie nazywacie?
0: Ja nazywam siebie historykiem i politologiem, który stara się dobrze wykonywać swój zawód i jednocześnie jako człowiek, obywatel jestem no, z pewnością bardzo życzliwy do wszystkich narodów, które starają się no, budować swoją państwowość i niepodległość i no, w sposób oczywisty nasi sąsiedzi od tysiąca lat, Ukraińcy, budują taką niepodległość i od kilku lat no, w takim zwarciu rzeczywiście bohatersko stawiając opór rosyjskiej inwazji. To też budzi ogromny mój, nie tylko mój szacunek, co no, nie zmienia faktu, że jeżeli chodzi o fakty historyczne te dotyczące dalszej historii czy przyszłości, no, pozostajemy często na bardzo różnych stanowiskach i no, moje opinie, ufam, że polegają na prawdzie, są czasami dla wielu kolegów i koleżanek ukraińskich trudne do przyjęcia, tak jak czasami, a może nawet nie tylko czasami, niektóre opinie inne są dla Polaków też trudne do przyjęcia.
2: Tak było w Bieszczadach. To jest odpowiedź na Łuny w Bieszczadach i wiele jeszcze innych publikacji propagandowych. Czy można powiedzieć, że Grzegorz Motyka jako historyk odkłamywał historię UPA?
0: W pewien sposób tak, tylko że no właściwie to można powiedzieć, że mogę się z panem całkowicie zgodzić z tą opinią, natomiast mówię z pewnym ociąganiem, ponieważ jest w tym, co pan powiedział, jest zawarta pewna pochwała i pewna górnolotność, która sprawia, że jak potwierdzam, to mam wrażenie, że nie tylko że trochę potwierdzając tak po prostu, bym po prostu się poszył. Tak, może więc w związku z tym lepiej byłoby powiedzieć tak. Starałem się pokazać, jak to rzeczywiście było, jak wyglądały racje obydwu stron, jak wyglądały fakty i one rzeczywiście bardzo często wyglądały inaczej niż, a już na pewno inaczej niż to przedstawiał Jan Gerhardt. I ponieważ on tam był i to przez ponad rok i brał czynny udział w wydarzeniach, a bardzo brutalnie prowadząc wysiedlenia ludności ukraińskiej, bojkowskiej, to też jego przekręcenia tych wydarzeń z perspektywy czasu tym bardziej wydają się, no, szczerze mówiąc, poruszające.
2: Ja też się wyraziłem nieprecyzyjnie. Mam na myśli odkłamywanie UPA na korzyść UPA. Tego dotyczyło pytanie i profesor Motyka doskonale to zrozumiał. O to ukrainofilstwo już nie będziemy pana dopytywać. Rzeczywiście o pewne rzeczy pana nie pytamy. O, nie wiem, polską recepcję przekładów Tarasa Szewczenki. Chociaż pamiętam, że kiedyś pan dość ostro zrecenzował pewną książkę Oksany Zabuszko. Chcemy jeszcze dopytać o pańską Ukrainę dziś, teraz, bo pan ten kraj zna. Odwiedza go pan często, nawet po 24 lutego, a nie wszyscy to robią. Jakie zmiany pan obserwuje w kraju, w ludziach? Bo pan przez lata badał konflikty zbrojne z przeszłości. Pamięć o konfliktach była żywa, ale wojny się skończyły. A co teraz pan czuje, kiedy odwiedza pan znany sobie kraj, ogarnięty wojną?
0: Zacznijmy od tego, że zawsze, jeżeli jadę na Ukrainę ogarniętą wojną, to zawsze w jakimś celu, to znaczy czy zaproszony na konferencję, czy w ramach przygotowań do jakiejś konferencji, staram się nie

jeżdżać tak po prostu, bo to jednak jest teren wojenny i wydaje mi się, że robienie kłopotu otoczeniu swoją obecnością byłoby po prostu zwyczajnie nieodpowiednie. Dla mnie zawsze było jasne i to być może dla wielu osób, czy dla tej części obozu takiego skrajnie nacjonalistycznego, który wierzy w takie sprymityzowane w gruncie rzeczy wizje endeckie, które negowały w ogóle sens istnienia niepodległej Ukrainy, a czasami wręcz Ukraińców jako narodu, to dla mnie było oczywiste od samego początku, że Ukraina jest państwem, Ukraińcy zasługują na to państwo w sposób no, taki oczywisty i najbardziej pierwotny. W latach 90. obserwowałem to państwo, jak ono się budziło po prostu do niepodległości i zrywało takie sowieckie piętna, próbując prowadzić i biorąc pod uwagę ograniczone środki materialne, bardzo sprawną politykę historyczną, podkreślając też no, ten terror, który spotkał Ukraińców chociażby w czasie Wielkiego Głodu, który, no ja zgadzam się z tymi ukraińskimi badaczami, którzy mówią, że ten głód spełniał definicję ludobójstwa. Myślę, że ta interpretacja głodu jako takiej wielkiej lekcji w cudzysłowie edukacyjnej, którą Stalin zafundował społeczeństwu ukraińskiemu, jest prawdziwa. On po prostu za pomocą głodu i masowej śmiertelności wśród chłopów ukraińskich chciał złamać jakąkolwiek chęć społecznego oporu wobec władzy. I to w gruncie rzeczy na długie, długie lata się udało. Trzeba było czekać tych kilkudziesięciu lat, żeby ta wschodnia Ukraina zerwała ten taki lęk przed buntem i przed Moskwą. A teraz widzę kraj, który no, jest bardzo przywiązany do swojej niepodległości, który no, po bohatersku, już jak o tym powiedziałem, walczy o tą niepodległość. Co ciekawe, w sposób, na swój sposób można powiedzieć też inspirujący, korzystający z tej kozackiej tradycji prowadzenia wojny, w taki sposób, że to się zamienia w taką wojnę obywatelską. I to, co i można powiedzieć Ukraińcy, nawet do końca nie bardzo ciężko jest to opisać w sposób taki no, bardzo konkretny, ale ja mam wrażenie, że z tej historii kozackiej, mimo że to są przecież całe wieki i sposoby uprawiania wojny, nie muszę tłumaczyć, zmieniły się radykalnie, ale jednocześnie ten taki obywatelski charakter prowadzenia konfliktu zbrojnego, mam wrażenie, pozostał w takim duchowym DNA ukraińskim i to tłumaczy, zwłaszcza w tej pierwszej części wojny, ogromne sukcesy ukraińskie. Po stronie rosyjskiej no, postawiono na taką nagą, bezwzględną siłę i przewagę i to, no, zwłaszcza na samym początku konfliktu, okazało się kompletnie no, nie tylko nieskuteczne, ale wręcz przeciwskuteczne, dlatego ta efektowna klęska pod Kijowem. Mam nadzieję, dzisiaj to porównuję i mam nadzieję, że będzie to sukces trwały, że ten rok 22 i klęskę rosyjską pod Kijowem będzie można porównywać do klęski bolszewickiej tej 100 lat wcześniej z Bitwy Warszawskiej 1920 roku. I tak jak Bitwa Warszawska w gruncie rzeczy uratowała polską niepodległość, bo pozwoliła na 20 lat na stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, tak moim zdaniem ta bitwa kijowska przypieczętowała, że Ukraina niepodległa będzie już faktem. Ona uzyskała pełną akceptację w opinii światowej. Teraz trwa wojna o kształt granic tego państwa. Mówiąc to, oczywiście nie neguję tego, że należy zawsze patrzeć na to, że Rosja w tej brzydkiej imperialnej twarzy myśli w kategorii o prowadzeniu wojny w kategoriach takich długo

0: o letnich całych dekad, setek lat i tym, którzy nie rozumieją tego, o czym mówię, zachęcam do spojrzenia na to, jak wyglądały wojny rosyjsko-tureckie na przykład, jak przez ponad 100 lat od połowy XVIII wieku Rosja wyrzucała Turcję z pobrzeża Morza Czarnego i prawie jej się udało zdobyć Konstantynopol, bo 20 marca 1915 roku Anglia i Francja w traktacie z Rosją, o czym mało kto wie, zgodziły się na to, żeby po I wojnie światowej Konstantynopol stał się rosyjski. Więc gdyby nie to, że wojna skończyła się upadkiem tej Rosji carskiej, to kształt granic Imperium Rosyjskiego wyglądałby pewnie zupełnie inaczej.
1: Залишимося трішечки в історії, але може не в такій глибокій і далекій. Польсько-українські стосунки, конфлікт польсько-український і ці емоції, про які ми вже згадували, і які викликають складні сторінки польсько-української історії. Ваші публікації, теж ваші публічні виступи, ну, викликають емоції і критику. І ця критика часто буває дуже такою, можна навіть сказати, безпардонною і агресивною. Як ви на це реагуєте, хочу запитати?
0: Staram się ze spokojem. Jest takie niemieckie przysłowie Freunde kommen und gehen, Feinde sammeln sich, co się tłumaczy, że przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie zaś się gromadzą. I ja staram się po prostu rzeczywiście robić swoje i mówię, ponieważ zajmuję się tymi kwestiami masowych zbrodni, i ja już w końcówce lat 90., choć wtedy nie sądziłem, że zajmie mi to właściwie resztę życia, myślałem, że to jest projekt na dekadę, sformułowałem taką opinię, sprowokowany przez właśnie taką krytyczną opinię sali, z sali, w tym wypadku kogoś, no, ukrainosceptyka, tak to nazwijmy, mówiąc właśnie na pytanie, co ja chcę osiągnąć, ja odpowiedziałem wtedy, że chciałbym, żeby Ukraińcy się przekonali, że UPA dopuściła się masowych zbrodni na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, że przeprowadziła antypolską czystkę, a żeby Polacy z kolei zrozumieli, że akcja Wisła była zbrodnią komunistyczną w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, też taką zbrodniczą, stalinowską deportacją. I wokół tych dwóch kwestii duża część moich publikacji się koncentruje. Ja się uśmiecham, bo nawet parokrotnie ja skręcałem w swoich zainteresowaniach badawczych wśród tych prac, których pan nie wymienił. Jest też na przykład książka o wojskach NKWD w Polsce, gdzie ja też kilka lat poświęciłem na badanie polskiego podziemia, walki sowieckich organów represji z polskim podziemiem. A jednak zawsze te tematy ukraińskie ściągały mnie z powrotem ze względu na społeczne zapotrzebowanie, dyskusje na tego typu różnego rodzaju wyzwania. Nie mogę wyjść z podziwu tylko nad jednym, to znaczy, że właściwie ta historia jest takim, jeżeli chodzi o spojrzenie ze strony urzędników, ma taki charakter cykliczny, to znaczy, że jak pojawia się jakaś rocznica czy półrocznica albo jakiś skandal, to wtedy urzędnicy się budzą i oczekują gwałtownych efektów, po czym jak tylko udaje się to na chwilę zażegnać, to ci sami urzędnicy robią wszystko, żeby broń Boże w ogóle się już tym nie zajmować, twierdząc, że udało się ten temat raz na zawsze rozwiązać, co oczywiście jest nieprawdą. Po prostu go na chwilę wsadzą do szafy. I kiedy się mówi, że może zastanówmy się nad tym, jak to właśnie w jakimś wąskim gronie, jak to spróbować pogodzić te sprzeczne narracje historyczne w czasie spokojnym, no to wtedy się mówi, że nie, bo to jest wywoływanie upiorów, a potem się okazuje, że te upiory i tak wychodzą z szafy.
2: No ale w tym, co pan mówi, jednak przebija taka myśl, że trochę ta tematyka pana wybiera. Jest zapotrzebowanie na nią. Zapotrzebowanie społeczne. Niewątpliwie jest też zapotrzebowanie społeczne w Ukrainie.

0: dyskusję ukraińsko-polską. Mamy dwa preteksty do dzisiejszej rozmowy. Pierwszym jest wspomniana książka, a drugim jedno z wydarzeń 33. Lwowskiego Bóg Forum 12 września. Dyskusja Grzegorz Motyka kontra Wołodymyr kontra, nie przypadkiem mówię, kontra Wołodymyr Wiatrowicz, wiadomo, badacz ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, były prezes ukraińskiego IPN, deputowany Rady Najwyższej. Takim arbitrem, moderatorem miał być w tej dyskusji historyk Oleksandr Zinchenko. Tam był długi tytuł wydarzenia, ale można sprowadzić jego sens do tego, co robić, jak pisać wspólną historię, jeżeli każda ze stron bada jedynie swoją własną wersję. Krótko zapytam, czy pan jest zadowolony z przebiegu tej rozmowy?
1: Mi bardzo trudno jest ocenić wydarzenia, w których brałem udział z drugiej strony. Po pierwsze zacznijmy od tego, że do tej dyskusji by nie doszło, gdyby nie ten nieszczęsny dekret prezydenta Zełenskiego, który wywołał, de facto zburzył takie niepisane porozumienie polsko-ukraińskie, że na tematy zbrodni wołyńskiej w czasie wojny nie dyskutujemy. To w tej chwili już jest właściwie przeszłość. Ja obserwując właściwie jednorodny, bardzo niechętny Polsce i z mojej perspektywy fałszującą rzeczywistość historyczną całą masę wypowiedzi, które się pojawiły w ukraińskim internecie, być może wybiórczo, ale obserwowałem YouTube'a i tam były całe godziny takich wrzekań, między innymi ze strony właśnie doktora Wiatrowicza. Kiedy otrzymałem takie zaproszenie, to uznałem, że powinienem pojechać, wziąć udział w tej dyskusji i przedstawić swoje stanowisko. I to, na czym mi zależało, to na takim kilkuminutowym przedstawieniu polskiego punktu widzenia.
2: Bo w
1: ukraińskich wypowiedziach się przebijało jedno stwierdzenie, że Polacy kłamią, mówiąc, że doszło do zorganizowanej antypolskiej czystki i że nie ma żadnych rozkazów UPA na ten temat, więc ja chciałem pokazać w oparciu o litopis UPA tom 26, że nawet w tych wydanych materiałach przez byłych członków tej formacji można znaleźć dowody na to, że były rozkazy, że sam Szuchewicz mówił, że wydał rozkazy, że na jego rozkaz są prowadzone ataki przeciwko polskiej ludności cywilnej. Co więcej, że właśnie z tego litopisu 26, strona 493 i 490 wynika, że ten rozkaz Szuchewicza o wypędzeniu pod groźbą śmierci ludności polskiej z Galicji obejmuje ponad 955 tysięcy mieszkających tam Polaków, bo taka jest podana statystyka. W związku z tym ci, którzy mi zarzucali, że ja operując tymi liczbami, że te rozkazy upolskie obejmują ponad milion Polaków, nie mają racji, bo nawet w tym opublikowanym materiale, z tego opublikowanego materiału jasno to wynika. I to mam nadzieję, że mi się udało. Cała reszta to już była sztuka po prostu wytrzymania sali, która w sposób oczywisty nie była, sympatyzowała z doktorem Wiatrowiczem, mówiąc najbardziej dyplomatycznie. To było oczywiste. Wchodząc na salę, nawet zażartowałem do doktora Zinchenki, że jestem w sytuacji wymarzonej dla polskich powstańców, to znaczy sam przeciwko wszystkim. I dlatego mówiłem, że proszę o te 3 minuty, nie? To będzie ta moja godzina W po prostu, więc w cudzysłowie oczywiście.
0: Tak, pewne skojarzenia każdy, kto słyszał tę dyskusję, też mógł sobie przeprowadzić. Panie profesorze, to stanowisko, które pan zaprezentował we Lwowie, jest znane z mediów, jest w Polsce, jest jasne. A zapytam tak, czy pan zrozumiał stanowisko strony ukraińskiej w sprawie antypolskiej akcji UPA i istnienia planu? Jaka jest właściwie ich odpowiedź?
1: Moim zdaniem odpowiedź jest nie historyczna i nie faktograficzna, tylko jest odpowiedź polityczna i prestiżowa. To znaczy,

0: Ja tak odbieram stanowisko ukraińskie, że... Znaczy, może jeszcze inaczej. Z jednej strony jest jasne i to dotyczy każdego narodu, w tym Polaków, że każdy naród i każdy człowiek odrzuca po prostu zło, które sam czy jego pobratymcy uczynili. Nie chce to przyjąć, stara się znaleźć wszelkie możliwe usprawiedliwienia. I można na ten temat znaleźć mnóstwo najprzeróżniejszych przykładów. Chociażby akcja Wisła, moim zdaniem haniebna karta w historii IPN-u, że prokuratora IPN-owska próbuje bronić coś, co jest po prostu nie do obrony. Czasami, proszę mi pozwolić tą szarżę przez chwilę kontynuować, czasami w sposób nawet, bym powiedział, no, fałszujący rzeczywistość, niekoniecznie świadomie, po mojej wypowiedzi, że to źle świadczy o prezydencie Nawrockim, że tego typu decyzje były podejmowane w czasach, kiedy on był prezesem IPN-u. Odezwał się na przykład poseł Andrzej Zapołowski, który jest doktorem habilitowanym, i na komisji sejmowej pamiętam, jak się wypowiadał, że on zna świetnie te materiały i na przykład akcja Wisła nie była akcją, tylko deportacją, bo nie używa się tego zwrotu akcja. I to jest nieprawda, bo można znaleźć dokumenty w archiwum, w Wojskowym Biurze Historycznym, którym kieruję i które, no, przecież badał doktor habilitowany Zapołowski, gdzie po prostu dowódcy ówcześni, szykując, wydając rozkazy, używają zwrotu również akcja. To jest jak najbardziej normalne.
1: Wyraźny ukłon w stronę Kijowa. Teraz mi się przypomniał jeden z komentarzy dotyczący pańskiej nominacji na stanowisko dyrektora Wojskowego Biura Historycznego.
0: Bóg zapłać, mogę tylko temu autorowi tego komentarza powiedzieć. Nie sądzę, aby w Kijowie tak to odebrano. Natomiast, a więc z jednej strony ten odrzucenie prawdy o zbrodni wołyńskiej i odpowiedzialności UPA za zbrodnię wołyńską wynika po prostu z czegoś takiego absolutnie naturalnego, będącego, no, czymś takim ludzkim DNA. Ale z drugiej strony ja rozumiem to w taki sposób polityczny. To znaczy, że jeszcze ponad 20 lat temu politycy stworzyli pewną narrację, czy pewną formułę polityki historycznej, politycy ukraińscy, która mówi o symetrii win, o tym, że UPA i AK to są takie same formacje zbrojne, które popełniły podobne zbrodnie. I państwo ukraińskie włożyło wiele wysiłków w to, aby tą narrację historyczną podtrzymać, utwierdzić. Starało się zebrać dowody tak, aby ta teza stała się prawdziwa, uprawdopodobniona. A biorąc pod uwagę, że jednocześnie państwo ukraińskie uznało, dlaczego ma prawo, że UPA jest tą formacją, na której buduje się współczesny katalog, no, poświęcenia, odpowiedzialności obywatelskiej i tak dalej, to pojawił się problem, że, no, jak możemy się przyznać, że cała ta formacja odpowiada za podjęcie rozkazu, no, tak masowego, tak masowej, co tu dużo mówić, rzeźni po prostu polskiej ludności, i następuje zaprzeczenie. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, które często wiele osób stawia, gdzie w umyśle, w głowie, w duszy, w sercu tych osób, które moim zdaniem się mylą, przebiega granica między samozłudzeniem, wiarą w pewną iluzję, a gdzie już się zaczyna po prostu świadome promowanie polityki. I ta uwaga dotyczy tak samo tych, którzy mówią nieprawdę i usprawiedliwiają, relatywizują zbrodnie komunistyczne w czasie akcji Wisła.
1: Ale okej, musimy podpytać o to, bo we Lwowie pan nie odpowiedział na pytanie Wołodymyra Wiatrowicza, czy w UPA w ogóle byli bohaterowie, a zaczęło się od dekretu i od bohaterów UPA. W książce mówi pan o bohaterskiej walce UPA z Sowietami. To jak w końcu? Czy byli w UPA bohaterowie?

0: Panowie, czy nie?
1: UPA ma bohaterskie karty walki z Sowietami, natomiast właściwie w każdym wypadku to jest tak, że ta formacja UPOWSKA, która prowadziła walkę od 1943 roku, ostatnia grupa została zniszczona w roku 1960 przez KGB, bez wątpienia, gdyby móc sztucznie wyciąć ten fragment walki z Sowietami, to dzisiaj byśmy po prostu mówili o niej tak, jak mówimy o litewskich leśnych braciach. Jako po prostu jednoznacznie pozytywnej formacji, która która ma na swoim koncie tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy.
0: Jeszcze muszę dorzucić, bo wielu komentatorów tej dyskusji w Ukrainie podchwyciło słowa Normana Davisa o tym, że 90% UPA nie miała nic wspólnego ze zbrodnią wołyńsko-galicyjską. Norman Davis wie, o czym mówi? To są prawdziwe słowa?
1: Znowu, to są właśnie bardzo... Ja próbuję powiedzieć, że paradoksalnie doktor Wiatrowicz ma rację, mówiąc, że cała formacja UPA odpowiada za zbrodnie na ludności polskiej i za rozkazy antypolskie, które ta formacja wydała, które przynajmniej po części neguje. Ja zwrócę uwagę, że nikt na tej sali, jak państwo to oglądali, nie zanegował tego, co powiedziałem o rozkazach Szuchewicza, o odpowiedzialności, o wydawaniu, no wypędzeniu tych prawie miliona Polaków z Galicji Wschodniej i o zabijaniu mężczyzn zgodnie z tymi rozkazami i tak dalej. I o tym, że to jednak kobiety też były nierzadko ofiarami. Tego nikt nie zanegował. Spór dotyczył no właściwie początku tych pierwszych miesięcy na Wołyniu. I tutaj ja się z Wiatrowiczem zgadzam, że te rozkazy dotyczą wszystkich, w tym dowódców, takich jak Szuchewicz, który jednocześnie wydaje rozkazy walki z Sowietami. I tu ma kartę bohaterską. Wydaje rozkazy okrutnego postępowania z ludnością polską. I to są rozkazy zbrodnicze, co najmniej porównywalne no, z tymi, które wydawał Radko Mladić w Srebrenicy. I jednocześnie ja nie mam pretensji o to, i to też chcę powiedzieć, i polscy historycy, nieważne, że ja nie mam pretensji, jak mówię, że nie mam, to chodzi mi o to, że nie powinniśmy mieć o to pretensji, bo to jest normalne. Nie mam pretensji o walkę UPA tam, gdzie chodziło o walkę z Armią Krajową, z polskimi oddziałami zbrojnymi, tam, gdzie chodziło o walkę o niepodległość czy o kształt granic po prostu przyszły. Bo tam, gdzie ta walka była toczona na normalnych partyzanckich zasadach, tak jak to generalnie miało miejsce już od połowy 1945 roku do akcji Wisła, chociaż też nie zawsze i tu bywało różnie, to już podlega innej ocenie. I znowu należałoby ocenić już poszczególne postacie, to znaczy biorąc pod uwagę bardzo konkretne fragmenty życiorysu, natomiast w wypadku formacji no nie da się to powiedzieć tak jednoznacznie. Znaczy UPA odpowiada jako całość, jednocześnie ma na swoim koncie czyny bohaterskie i straszne. I odnosząc się do słów Normana Davisa, według moich obliczeń w zbrodniach na Polakach uczestniczyło 30 do 45 tysięcy ludzi, przez UPA i OUN przeszło 100-150 tysięcy, tak wszyscy liczą. W związku z tym nawet w tym wypadku nie można uznać, że każdy członek OUN i każdy członek UPA to na pewno odpowiadał za zbrodnie na Polakach.
2: Це дуже цікава розмова і дискусія, її можна продовжувати і продовжувати, але треба час нас підганяє. Я хочу вас запитати, чи ви допускаєте таку можливість, що ви десь можете помилятися? І, можливо, якісь нові свідчення, нові документи, які, ймовірно, десь лежать в архівах інших держав, змінять ваше бачення на антипольську акцію УПА?
1: Але ж, очевидно,

0: gdzie ja mówię, że to tej zbrodni na polskiej ludności dopuściła się banderowska partyzantka.
1: Jest możliwe, że to nie byli banderowcy?
0: Moim zdaniem nie, bo ja wskazuję na szereg dowodów wskazujących, że to był ten oddział, który, czyli do Beszki Korobki, który zaatakował Włodzimierzec. Rozmawiałem z okoliczną ludnością, ona mówiła, to nasi partyzanci zrobili. W związku z tym wydaje mi, z tego badania, z tego śledztwa, które ja przeprowadziłem, wynika, że to zrobiła banderowska partyzantka. I natomiast, ponieważ powstało co najmniej kilka rozbudowanych artykułów, a nawet jedna cała książka, która neguje to, co ja powiedziałem, to ja wskazuję krytykom, bo oni się denerwują, że mnie ich krytyki nie przekonują. Mnie ich krytyki nie przekonują, bo po pierwsze mnożą tylko do wątpliwości wokół tego, o czym ja mówię, nie negując, nie podważając do końca sprawstwa tego oddziału, a jednocześnie ja wskazuję właśnie warunek brzegowy, który by sprawił, żebym uznał swoją pomyłkę. To znaczy warunkiem brzegowym jest ustalenie, kto wymordował tych ludzi faktycznie. Więc jeżeli chcą moi adwersarze faktycznie udowodnić, że się mylę, nie powinni się skupiać na mnożeniu wątpliwości, że tu może coś źle zrozumiałem, że tu może ten ktoś w relacji użył nieodpowiedniego słowa, tylko powinni się zająć udowodnieniem, kto dopuścił się tej zbrodni inny, i poprzez wskazanie tego kogoś innego wtedy powiedzieć, no proszę, no wskazywałem błędnie na nie tych, co na niewłaściwych sprawców.
1: I w tym momencie wątek historyczny musimy porzucić i zmierzać do końca rozmowy. Mamy nadzieję, jak już zasygnalizowała Jana, że będziemy mogli tę rozmowę kontynuować. Zaczęliśmy od mostów, pomostów. Przedstawiliśmy pana jako badacza stosunków polsko-ukraińskich. No akurat być może najczarniejszej z kart w tych stosunkach. Jakie pan widzi szanse, króciutko, na dialog, na budowanie tych mostów między krajami, między społeczeństwami dziś?
0: Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w latach 90. naprawdę Polaków i Ukraińców, jeśli chodzi o historię, dzieliło wszystko. Całe 1000 lat historii. A w tej chwili tylko ta sprawa zbrodni wołyńskiej. To jest bardzo głęboka i rana, i przepaść, ale jedna. I jednocześnie uważam, że nie da, to jest bardzo trudno doprowadzić tutaj do jakiegoś porozumienia, ale nie da się tego zrobić bez rozmowy. Dlatego się zdecydowałem, za co ileś osób też mnie krytykuje, za sam fakt zgody na udział w debacie w takim antuażu. Dlatego się zdecydowałem rozmawiać, bo ja uważam, że po prostu nie ma innego wyjścia. Albo będziemy rozmawiali, nawet w tak trudnych warunkach, dla mnie trudnych, albo będziemy dumnie i nadęcie milczeli. Wydaje mi się, że rozmowa nawet w takiej formule jest lepszym rozwiązaniem.
1: Rozmowa trwa, a my dziękujemy bardzo za rozmowę. Grzegorz Motyka był naszym gościem.
2: Так, і будемо продовжувати цю розмову, тому що це сигналізує, що з'явилися запитання до нашого гостя, і перенесемо їх вже на наступну розмову. Тож запрошення до нашої студії ви отримуєте. Дякуємо дуже.
1: Дякую. Яна Стемпневич, Марчін Гачковський. До услышания и до побачення.

0: «Зоряна осінь» і «Воплі Відоплясова».
1: Niech taka będzie nasza i wasza jesień kosmiczna, rozgwieżdżona ze słońcem, które niczym pieczona gruszka wisi na nieboskłonie. Osień, słowo dnia, jesień, słowo dnia, właściwie to jedno i to samo słowo. Przecież nasze stare prasłowiańskie słowo esen, starzy prasłowianie pamiętają, co znaczy esen, to tyle co czas zbiorów. Stąd słowo jesień, czyli po polsku, już nie przedłużając, szybciutko definicja analogiczna, pora roku, jest to pora roku i stwórca umieścił ją między latem i zimą, akurat w tym czasie, kiedy liście z drzew opadają i żółkną. Żółkną i opadają. Według kalendarza na półkuli północnej jesień trwa od 23 września do 21 grudnia. Jesień nigdy nie umyka uwadze reporterów, którzy czujnym okiem obserwują świat za oknem znad swoich biurek i widzą na przykład, że, cytuję Gazetę Wrocławską, która słynie ze znakomitych artykułów, jesienią spadają liście i ci, którzy sprzątają ulice, mają dużo pracy. Zanotował artykuł, to jest godny Pulitzera, dziennikarz Gazety Wrocławskiej w roku 1998. Mimozami jesień się zaczyna złotawa, krucha i miłosna, a tak to widzi poeta, w tym wypadku Julian Tuwim. Jesień to jest wielkim wędrownym teatrem, kłamiącym poezją, ogromną kolorową cebulą, łuszczącą się płatek po płatku coraz nową panoramą. Nigdy nie dotrzeć do żadnego sedna. To oczywiście Bruno Schulz, Druga jesień ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą. Nie jest żadną tajemnicą, że Sofia Andruchowicz Brunona Schulza zna i ceni. U Schulza była cebula, u Andruchowicz
0: grusza.
1: Wielka gruszka. Chłopi, Władysław Reymont, tak, to sztandarowa polska proza w dużej mierze oparta na porach roku. Jesień szła cicha, złota zasłuchana w powiewne szepty ziemi, rozkołysana w złocistych blaskach słońca. No, może tak to widzieli chłopi, a może nieco inaczej. Tak napisał autor, wielki polski prozaik. Ale o Polstaw? O szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni jesienny.
0: Ну і ми чуємо, як бринить цей дощ, об шиби б'ється.
1: Поета ще постарав, а моє улюблене з дитинства. Wierszyki, do nich należy wiersz Jesienią Marii Konopnickiej. Jesienią, jesienią, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Oby się rumieniły jabłuszka, oby deszcz w szyby dzwonił nie tak często, najlepiej w nocy, kiedy odpoczywamy, i oby ta jesień była złotą jesienią, ciepłym, słonecznym okresem w roku, bogatym w owoce i kwiaty, zdobnym w żółkniejące liście drzew. I niech to będzie jesień wspaniałych wspomnień.

0: Złota muzyczna wiązanka dla Was od autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Czesław Niemen. Wspomnienie, piosenka jesienna, Czesław Niemen, wokalista wybitny. Historia polskiej piosenki. Historia, no właśnie, mamy dla Was dzisiaj tyle informacji z historii bliższej i dalszej, że już nie przedłużam, otwieramy rubrykę ciekawostek i wydarzeń. Ale zaczynamy od słowa dnia.
1: І це слово дня прозвучить в одному із нетипових свят. 23 вересня цього року почалася астрономічна осінь. У зв'язку із цим сьогодні теж припадає свято осіннього рівнодення.
0: Речевіще, то ж 23 день вересня.
1: Так, так, так.
0: Równonoc jesienna. Na półkuli ziemskiej, którą akurat mamy na myśli, czyli albo północna, albo południowa, w zależności od tego, gdzie się obudzimy, następuje taki moment, po którym słońce przez pół roku będzie oświetlać tę akurat półkulę krócej,
1: tak,
0: a tę drugą półkulę, na której się nie obudziliśmy, dłużej. I moment równonocy jesiennej wyznacza na tej półkuli początek jesieni astronomicznej, która trwa i trwa i trwa aż do chwili przesilenia zimowego.
1: Тобто до 21 грудня. А цього дня осіннього рівнодення святкувалися свого часу обжинки, тобто кінець жнив.
0: Нетипове свято, звичай, практикуване через

0: Łowian i również sąsiednie, nie zawsze przyjazne plemiona bałtyckie w różnych częściach obecnej Polski określany był jako Wyżynki, Obrzynki, Wieniec, Wieńcowe, Okrężne, Obrzęd Dożynek znany. Dziś prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem, a wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dobre na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracowników najemnych w nagrodę za wykonaną robotę przy żniwach i obficie zebrane plony.
1: Дожинки або ж обжинки з'являються у анімаційному фільмі «Хлопі» за романом Владислава Реймонда. Ми Реймонда цитували, як він поетично описав початок осені, а тепер послухаємо, як звучить кінець літа із цього фільму «Люк» і «Ребель Бабель Оркестра».

0: «Зоряна осінь» і «Воплі» Віда Плясова.
1: Niech taka będzie nasza i wasza jesień kosmiczna, rozgwieżdżona ze słońcem, które niczym pieczona gruszka wisi na nieboskłonie. Osień, słowo dnia, jesień, słowo dnia, właściwie to jedno i to samo słowo. Przecież nasze stare prasłowiańskie słowo esen, starzy prasłowianie pamiętają, co znaczy esen, to tyle co czas zbiorów, stąd słowo jesień, czyli po polsku, już nie przedłużając szybciutko, definicja analogiczna, pora roku, jest to pora roku i stwórca umieścił ją między latem i zimą, akurat w tym czasie, kiedy liście z drzew opadają i żółkną, żółkną i opadają. Według kalendarza na półkuli północnej jesień trwa od 23 września do 21 grudnia. Jesień nigdy nie umyka uwadze reporterów, którzy czujnym okiem obserwują świat za oknem znad swoich biurek i widzą na przykład, że, cytuję Gazetę Wrocławską, która słynie ze znakomitych artykułów, jesienią spadają liście i ci, którzy sprzątają ulice, mają dużo pracy. Zanotował artykuł, to jest godny Pulitzera, dziennikarz Gazety Wrocławskiej w roku 1998. Mimozami jesień się zaczyna złotawa, krucha i miłosna, a tak to widzi poeta, w tym wypadku Julian Tuwim. Jesień to jest wielkim wędrownym teatrem, kłamiącym poezją, ogromną kolorową cebulą, łuszczącą się płatek po płatku coraz nową panoramą. Nigdy nie dotrzeć do żadnego sedna. To oczywiście Bruno Schulz, druga jesień ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą. Nie jest żadną tajemnicą, że Sofia Andruchowicz Brunona Schulza zna i ceni. U Schulza była cebula, u Andruchowicz
0: grusza.
1: Wielka gruszka. Chłopi, Władysław Reymont, tak, to sztandarowa polska proza w dużej mierze oparta na porach roku. Jesień szła cicha, złota zasłuchana w powiewne szepty ziemi, rozkołysana w złocistych blaskach słońca. No, może tak to widzieli chłopi, a może nieco inaczej. Tak napisał autor, wielki polski prozaik. Ale o podstaw. O szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni jesienny.
0: No i my czujemy, jak brnyci cej dość o szyby bijecie.
1: Poeta się postarał, a moje ulubione z dzieciństwa wierszyki, do nich należy wiersz Jesienią Marii Konopnickiej. Jesienią, jesienią, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Oby się rumieniły jabłuszka, oby deszcz w szyby dzwonił nie tak często, najlepiej w nocy, kiedy odpoczywamy, i oby ta jesień była złotą jesienią, ciepłym, słonecznym okresem w roku, bogatym w owoce i kwiaty, zdobnym w żółkniejące liście drzew. I niech to będzie jesień wspaniałych wspomnień.

0: Złota muzyczna wiązanka dla was od autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Czesław Niemen. Wspomnienie, piosenka jesienna, Czesław Niemen, wokalista wybitny. Historia polskiej piosenki. Historia, no właśnie, mamy dla was dzisiaj tyle informacji z historii bliższej i dalszej, że już nie przedłużam, otwieramy rubrykę ciekawostek i wydarzeń. Ale zaczynamy od słowa dnia.
1: І це слово дня прозвучить в одному із нетипових свят 23 вересня цього року. Почалася астрономічна осінь. У зв'язку із цим сьогодні теж припадає свято осіннього рівнодення.
0: Речевіще, то ж 23 день вересня.
1: Так, так, так.
0: Równonoc jesienna. Na półkuli ziemskiej, którą akurat mamy na myśli, czyli albo północna, albo południowa, w zależności od tego, gdzie się obudzimy, następuje taki moment, po którym słońce przez pół roku będzie oświetlać tę akurat półkulę krócej,
1: tak,
0: a tę drugą półkulę, na której się nie obudziliśmy, dłużej. I moment równonocy jesiennej wyznacza na tej półkuli początek jesieni astronomicznej, która trwa i trwa i trwa.

0: trwa aż do chwili przesilenia zimowego.
1: Тобто до 21 грудня. А цього дня осіннього рівнодення святкувалися свого часу обжинки, тобто кінець жнив.
0: Нетиповое święto, звичай, практикуване przez Słowian i również sąsiednie, nie zawsze przyjazne plemiona bałtyckie, w różnych częściach obecnej Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne, obrzęd dożynek znany. Dziś prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem, a wraz z rozwojem gospodarki folwarki dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dobre na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracowników najemnych w nagrodę za wykonaną robotę przy żniwach i obficie zebrane plony.
1: Дожинки або ж обжинки з'являються у анімаційному фільмі «Хлопі» за романом Владислава Реймонда. Ми Реймонда цитували, як він поетично описав початок осені, а тепер послухаємо, як звучить кінець літа із цього фільму «Люк» і «Ребель Бабель Оркестра».

0: Ми обіцяли, що будемо слухати Соломію Крушельницьку. І це була арія Гальки з другої дії опери Галька Станіслава Монюшка. А послухаємо, що писав театр і штука у 1899 році після Гальки і Соломії Крушельницької в головній ролі. Чарівний голос пані Крушельницької звучав повнокровно і невимушено. Емоційне піднесення вчорашнього вечора додало ще більшого запалу їй чудовій грі, тому це виняткове втілення Гальки, ролі, яка є однією із найкращих в репертуарі симпатичної артистки, викликало це надзвичайне враження.
1: О тим, як примадонна Крушельницька була пострzegana przez publikę warszawską, świadczą listy pisane przez miłośników jej talentu. Oto więc niejaki Zdzisław, który pochodził z okolic Sompolna, podzielił się z Krušelnicką wrażeniami ze spektaklu Halka, w którym ta zagrała główną rolę. Napisał to, co podyktowało mu jego proste serce. Podkreślił, że z teatru wyszedł jako inny człowiek. Cytujemy. Wydawało mi się, że jestem w raju, bo pani śpiew był tak czarujący, a gra aktorska tak zniewalająca, bo pani, bogini naszej sceny, robi tak wspaniałe usługi dla naszych ludzi, którzy są z pani dumni. Proszę szanować swoje zdrowie i swój głos, a pewnego dnia pani imię z szacunkiem będą wymawiać Polacy i inne narody.
0: Prorocze słowa.
1: Salomea była najlepiej, dodajmy, opłacaną aktorką teatru. Kurier Warszawski w swoim noworocznym numerze za rok 1902 opublikował dane dotyczące honorariów aktorskich w teatrach warszawskich. Najlepiej opłacana aktorka właśnie Salomea Krušelnicka za udział w jednym spektaklu otrzymywała

0: «Зоряна осінь» і «Воплі Відоплясова».
1: Niech taka będzie nasza i wasza jesień kosmiczna, rozgwieżdżona ze słońcem, które niczym pieczona gruszka wisi na nieboskłonie. Osień, słowo dnia, jesień, słowo dnia, właściwie to jedno.

0: I to samo słowo przecież, nasze stare prasłowiańskie słowo Esen. Starzy prasłowianie pamiętają, co znaczy Esen to tyle, co czas zbiorów. Stąd słowo jesień, czyli po polsku, już nie przedłużając szybciutko, definicja analogiczna. Pora roku, jest to pora roku. I stwórca umieścił ją między latem i zimą. Akurat w tym czasie, kiedy liście z drzew opadają i żółkną. Żółkną i opadają. Według kalendarza na półkuli północnej jesień trwa od 23 września do 21 grudnia. Jesień nigdy nie umyka uwadze reporterów, którzy czujnym okiem obserwują świat za oknem znad swoich biurek i widzą na przykład, że, cytuję Gazetę Wrocławską, która słynie ze znakomitych artykułów, jesienią spadają liście i ci, którzy sprzątają ulice, mają dużo pracy. Zanotował artykuł, to jest godny Pulitzera, dziennikarz Gazety Wrocławskiej w roku 1998. Mimozami jesień się zaczyna złotawa, krucha i miłosna, a tak to widzi poeta, w tym wypadku Julian Tuwim. Jesień to jest wielkim wędrownym teatrem, kłamiącym poezją, ogromną kolorową cebulą, łuszczącą się płatek po płatku coraz nową panoramą. Nigdy nie dotrzeć do żadnego sedna. To oczywiście Bruno Schulz, Druga jesień ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą. Nie jest żadną tajemnicą, że Sofia Andruchowicz Brunona Schulza zna i ceni. U Schulza była cebula, u Andruchowicz
1: grusza.
0: Wielka gruszka. Chłopi, Władysław Reymont, tak, to sztandarowa polska proza w dużej mierze oparta na porach roku. Jesień szła cicha, złota zasłuchana w powiewne szepty ziemi, rozkołysana w złocistych blaskach słońca. No, może tak to widzieli chłopi, a może nieco inaczej. Tak napisał autor, wielki polski prozaik. Ale o Polstaw? O szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. I światła szarego blask sączy się senny. O szyby deszcz dzwoni jesienny.
1: No i my czujemy, jak brnyci cej dość o szyby bieca.
0: Poeta się postarał, a moje ulubione z dzieciństwa wierszyki, do nich należy wiersz Jesienią Marii Konopnickiej. Jesienią, jesienią, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Oby się rumieniły jabłuszka, oby deszcz w szyby dzwonił nie tak często, najlepiej w nocy, kiedy odpoczywamy, i oby ta jesień była złotą jesienią, ciepłym, słonecznym okresem w roku, bogatym w owoce i kwiaty, zdobnym w żółkniejące liście drzew. I niech to będzie jesień wspaniałych wspomnień.

0: Złota muzyczna wiązanka dla was od autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Czesław Niemen. Wspomnienie, piosenka jesienna, Czesław Niemen, wokalista wybitny. Historia polskiej piosenki. Historia, no właśnie, mamy dla was dzisiaj tyle informacji z historii bliższej i dalszej, że już nie przedłużam, otwieramy rubrykę ciekawostek i wydarzeń. Ale zaczynamy od słowa dnia.
1: І це слово дня прозвучить в одному із нетипових свят 23 вересня цього року. Почалася астрономічна осінь. У зв'язку із цим сьогодні теж припадає свято осіннього рівнодення.
0: Рzeczywiście, то już 23 день września.
1: Так, так, так.
0: Równonoc jesienna. Na półkuli ziemskiej, którą akurat mamy na myśli, czyli albo północna, albo południowa, w zależności od tego, gdzie się obudzimy, następuje taki moment, po którym słońce przez pół roku będzie oświetlać tę akurat półkulę krócej,
1: tak,
0: a tę drugą półkulę, na której się nie obudziliśmy, dłużej. I moment równonocy jesiennej wyznacza na tej półkuli początek jesieni astronomicznej, która trwa i trwa i trwa aż do chwili przesilenia zimowego.
1: Тобто до 21 грудня. А цього дня осіннього рівнодення святкувалися свого часу обжинки, тобто кінець жнив.
0: Nietypowe święto, zwyczaj praktykowany przez Słowian i również sąsiednie, nie zawsze przyjazne plemiona bałtyckie, w różnych częściach obecnej Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne, obrzęd dożynek znany dziś. Prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem, a wraz z rozwojem gospodarki folwarnej dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dobre na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracowników najemnych w nagrodę za wykonaną robotę przy żniwach i obficie zebrane plony.
1: Дожинки або ж обжинки з'являються у анімаційному фільмі

za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie, mam chłopaka, co chodzi.